0: nso oge nso nenye m nsogbu
1: nsogbu adiro malecham ngwa bia ngwa boska karumbu na ki nwere onwe gi ozigbo
0: dalobim ewedela m onwe m
2: ngwa boska paracetamol na caffeine maki nwere onwe gi ozigbo mgbe obula isi owuwa azumbu na rumbu na eso oge nso nenye gi nsogbu
0: boska
1: chwa rumbu
2: oburu na ihe na eme gi kari mkpuru ubochi ato biko je fu doctor